Zacwi, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół, na pół,